Natauroy ni ta kanwan ng ram, am katanwa ta kia tangira kina kuya, ibigin kanwan ng tawano wayo. Na koy mi yo meta ake yay no mi na konte tsenda ipkin temini ipas. E kukure yan opis timang watapu. A KPC Assembly Office yan desin kosway ni katanwata pa yauki anatsenda ipkin nanamini ipas a kamkona noria a etei nanatapu. Abus mayagi tsenda ni kapene are inakoropuki yaki na konde ti address ayo. Tenda number 01-2026 mini pass. Ana sakoropoki tinaungatapu HKM KPC Assembly Office Anderson Gosway. Takataupu yon puan tepas enaki ke yan tinepu itanga. Eugi te tsenta iyo men towana nsuhun gowa tanga wapui me onowa o hanikanta ni ngakipa enayi ni kientoki pusimayen te tsenta ni kataupo na kon tepi me ni miawa nsuhun gowa tanga wapui me onowa ni temo anipong ni teran awan te pakantai. Ibukin kan karikian diki rongorongona kamkona ntareponia tiopis ntenampa ai isuwa ni miawa akia wawa towana onowa onowa onowa. Ke isuwa tenua akia towana wanua ruwaiwa isuwa onowa na wante makuri. Kampesi ndapa awa ni mea nanawapis KBC meungatapu and the same causeway.

na ko imi o meta ake yei nonomi na kontit senda. Ipukin temini pas. E kukurei an opis. Teme unga tapu a KPC Assembly Office. Yan desin kosway. Ni katanoa ta pa yauki ana tenda. Ipukin nana mini pas. E akam kuna noria ay itei nana tapu. Apusima yagi tenda ni kapene. Are inakuropuki yaki na kontia ti address ayo. Tenda number 01-2026. Mini pas. Ana sakoropogi teme unga tapu ATKM KBC Assembly Office Anderson Causeway. Takatau po yon pon pas. Enaki ke yan tenepu itanga tetara. Eugi te tenta iyo men to wanan suon wawatanga wapui. Me onowa oani kantani ngaki pa enemangain ke ntoki pusmayan te tenta. Ni katau po nakon tepi meni mewan suun wo watanga wapui me onowa. Nte mwanepong ni tiran nawa nte pakantai. Ibukin kan karikian diki rongrongona. Kamkona ntareponia ti opis nte nampa ay suwa ni mewa akia wo watowana onowa. Ke isuwa tenua akia towana wanua ruwaiwa isuwa onowa nawan temakuri. Kampesin rapa. Awan men an office KBC meong atap Anderson Causeway.